Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: i początku Bars Szampowit.
1: Dalej bukwa J jak Josyf.
2: K jak kosa, E jak łosy,
3: M jak mama, N jak nianio,
0: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
4: T jak terka, U jak uchyl,
2: F jak fajka,
0: H jak chyża,
1: C jak cerkoł,
0: Cz jak czyżyk,
3: Sz jak szkoła,
2: Szcz jak szczawi,
1: Ju jak juchas,
4: Ja jak jabir.
2: Bukw je 32
4: i znak 2.
0: Znak miękki
3: z twardym znakom.

Tak, wracamy do Słowowici. Jeszcze raz was kreśni. Witam. I dnes tema taka kus może jak prodłużenia toho, co było w poprzednich programach za to, że jak się wkazało, dost ona rezonuje, dost velo maje iż widań, dost velo maje takich może iż aspektów, które jeszcze by trzeba było dajak dopełnić. A przypomnę, że siedzieliśmy w poprzednich programach o tym takim, co nam ostało z jem i z jes. Znaczy, że to takie M i S, samo, co dostawlamy do dajakich sliw w reczeniu, teper zahalno powiem, jak kinczać się na własnej. To my sobie już powili, znaczy zrobiłam, piszłam, co jeszcze dawną nie był doma, dawno przyszł, albo dawno jest przyszła, bo to od tego jest, jem, oni to tak enklityczne, albo tak powiem skoreczyne czasteczkę, oni sobie, ich możemy dostawlać do tych słów w reczeniu, jak się kinczać na własnej. No i też sobie powiedzieli to, żeby tak bym skoryćko przypomnuty, że nie wsiady możemy to dostawić. To znaczy, ono musi występować przed przysłutką, przed tą czasosłowną formą w reczeniu. Ja dawał taki premier, dumam, że go desy najdu w swoim skrypcie, że to znaczy, że takie słowo, takie reczenia, ja dawno nie była doma, możemy to powisty zamienity ja na jem, dawno jem nie była doma. I skoro ty, to jem, dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma, i to M musi występować albo przy czasosłowie, albo w dajakonsowi peret nim. Ale jak już sobie zrobimy takie stosy, że dawno nie była doma, to już nie może ono byty. To już by sobie powiedzieli, za to nie będę chodził do tego wertaty, ale w naszych besidach jeszcze na komunikatorach jawlała się taka tema z tym, że to już jem daku spowił, że ja dawno nie była doma, a dawno, albo dawno jem nie była doma. Znaczy w takiej konstrukcji, albo ja pidmet zminamy na to tu jem i ono występuje w funkcji pidmetu. Ale tu jak raz to byśmy schostnowali zamienni. Co to znaczy, że nie powiemy raczej ja dawno jem nie była doma, bo tu jest to ta konstrukcja, o której już bym siedował też den temu, tak zwane ja jem. No i tu było wielo besit do toho, że to ja jem jakosy, ono może jak takie, że to przyszło z polskiego języka, dla dakotrych ono takie może naturalniejsze, ale zdaje się mi, że jednak ja jem w jednym roczeniu ciężko powisty. Oczywidno, da stradu, oczywidno, da się otiwko, że kolik chcemy podkreślić, ja zrobił jem to, ja zrobiła jem to, co nie wyklucza to, że można jem to absolutnie po minuty. Znaczy, ja to zrobił, ja to zrobiła, ja piszą, ja piszła, ja warył, ja waryła. No i to jem już to absolutnie jest niepotrzebne. I to był taki punkt, wychidny punkt do tego, że

To Zuzanna i Murjankowe Posi, że się posi i to, że będę temą dneśniego programu. Jak go rozobratysz, to jak ono ma je funkcję, to, że, bo ono się nam o chwilku przydast do to omówienia, do toho, o czym jem besidło perec pererwą. W tej funkcji, w jaki był zasnowany, że w tej śpiwanci, no tu absolutnie tu jest funkcja czastka takiego czastka i to tako i czastka mamy różne czastka, mamy wykryczne czastka, tam co za mądry człowiek, jak smotrił na gramatyku, mamy też zidujucze czastka, cy woznate i to cy będę tu czastką. I tych czastok jest, tych miszki z czastkami jest paru i jest taka czastka, taki miszok z czastkami, co my nazywamy piculujuczych albo zmicniajuczych czastok. To taka premiera, jak to precin Jurko idę. Ja już nawet nie znam, jak was zapraszaty. Ja aż i toho nie znał, nie znała i tak dalej, i tak dalej. I do toho, jak raz miszka wszturymy to, że posi, że się posi. Moglibyśmy powiedzieć absolutnie o minuty to, że ono nie wody nowego znaczenia. Ono kiedy sobie tak posmotrymy, ani nie zmieniać znaczenia, kiedy opominemy, wszystko będzie w porządku, posi się posi, rusnakowa dolo, no ale tu, jak widzimy, to, że zmieniać, posi, że się posi. Posi, że się posi. No i tu też trzeba pamiętać, że tak jak w premierii tych odczasosłownych jem i es, możemy, kotryzmy skoroczali do m i s, tu też możemy skorotyty, bo znamy taką formę. Sztosz, tasz, ta deż, b, sztosz, deż i tak dalej. No i tot element ż, to jak najbardziej jest to ta picylujucza, to jest zmicniajucza czastka. No i jak sobie tak posmotrymy na to ż, albo kotre pochody od toho, że sztosz robity, sztosz pideme, znaczy no sztosz, idemy, sztosz ty choczesz, deż się takie stało, taż ja toho nie zrobił. I tu mamy to funkcję czastka, tu picyliuczu, zmicniajuczu, dajaki perekas. No i tu jak raz w tym sensie bym chyba to zrównał jak najbardziej do słowa precin, o, precin, tu chyba będzie najlepsze słowo precin i to, że to takie, możesz powiedzieć, też odniesienia do poprzedniego zmysłu, takie podkreślenia, możliwe, że też taka prawdziwość danego stwierdzenia, a ja tu aż i naszą to precin w różnych formach i posmotrzyłem do lemko.tools, co wam też bardzo horiacze rekomenduję na sztoden to na riadiach osnowaty, poneże tu widzimy słowniku pod redakcją profesora Lindu Pfeiffer, mamy i precin, mamy precia, taką modyfikację tej zmicniuczej czastki, tu jak raz możemy sobie, o, aż jest kontekst z Dymitrija Wysockiego, ta w trzecia pan, co wam wychodzi nie jak za żenu, robić nie ciu braty. I jeszcze jest jedna modyfikacja preci. No ale wernijmy do naszego, że taż ja ty kazał, taż win nasz człowiek, taż to prawda, deż ja cię budu gladał. I tam że to od toho pełnego że, skoro czyny do samego że, lęby się doju tu o tym, że to koli występuje w funkcji czastkę, to po polsku partykuła. Ale mamy też inczu funkcję słowa, że może to być złącznik, sojus. To dokładnie tak samo jak w polskim języku to że. Dumam, że to hosenna dumka. No i tu już to nie skorotymy, za to, że ono, że ma je jak najbardziej to tu funkcję złącznika i uczy nam dwa po jednym reczenia. No ale wernijmy sobie, za to liczmy to tu funkcję
Оцілко, що абсолютно знаємо, що вона робить, де її ставляти, можемо її замінити на що. Думам, що то хосенна думка, думам, що то хосенна думка і так далі, і так далі. Зато тут радше не будемо ще тим якраз займати. Тут ще може доповім, що можемо їй доставити в тій коротшій формі самого «ж» з такими різними словами, як «штош», «хтош», ці повну форму «якже» і того рода слова. Але вернемо до того нашого «я єм», котре в деяких виповідях пішло аж і неправильно до «я жем». Ну і ту треба уж повісти таку справу, що ми ту маме, якби ми розібрали то на поєдне части, маме ту пару таких поважних проблемів. По-перше, кєдже повіме «я жем», маме ту «я» в реченню «підмет», «же», ну ту мусила уж бути частка, хоч не знам ці в тим примірі акурат, хоч зараз собі його розберемо, була б частком, і іще повторену, тото часословну, скорочену частичку «ем», «я», «жем», напримір «був», «я», «жем», «був». То уж ся здає мі, же того уж хибал кусічка завело того. Тут би ми певно повіли «я же був». І то «же» буде нам потрібне до зміцнення того переказу. Хто там був? Ну, «я же там був». «Я причин там був». «Я...» І тут іще «претя», «пречін», да яку підсилюючу частку собі можемо вставити. І ці «мож» таке «же» з том одчасословном «м» собі вставити. «Мож». Але то мусимо собі тото барс докладні передумати, в яких обставинах і в яких функціях. Зато кід собі, може, переробимо тот примір якраз до того, що не кожне слово ту поучимо або скоротимо то, що і схоснуємо ту частку, бо тоуд, коли «же» буде виступував як звучник, як союз, абсолютно можемо там додати то ту часослову маленьку походячу од «єм» ці «єс» форму. «Думам, жес був дома». Тоуд маме звучник. «Думам». Я думам перше речення. Потім, щоб його поучити з другим реченням, «маме». «Же», але уж функції звучника «я думам, же єс був дома». І ту можемо скоротити. Подля того принципу, що «же» кінчиться на гласний, зато «м» чи «с» можемо там ставити. Що значить? «Я думам, же було тоуд дома». «Я думам, же єс був тоуд дома». «Я думам, же єм був тоуд дома». І от того, коли маємо ту функцію союза звучника, то «єм» можемо якнайбарже скоротити до «с» і до «м». Що значить, що не можемо заступити того первісного «єм» чи «єс» вираженням таким «жес» чи «жем». Так просто. «Я жем був», «ти жес був». То абсолютно не є правильне. Але коли переложимо то до звучника, до союза, «думам, же єс там був тоуд», що значить, що «думам, жес там був тоуд», за то, що то якнайбарже кінчиться, то «же» кінчиться на гласний, за то подля того принципу, о котрим днес на початку програму бесідував, а й тиждень тому зме то розбирали, то буде якнайбарже
pravilne. No i dúmam, že jsi bol doma. Dúmam, že jsem neznal toho. Besi dúvali mi, že jsi nebol toudy v školi. No i tu, jak sobie posmotrimy, že toto žes i žem, to nesud až i tak môž povisti odpovidnik toho dialektičnoho polského žem, žeš, žešmy, jako takých osibnych, môžu povisti od časoslovných takých prirostiv, to môž povisti taká normálna stricza dvoch elementiv v rečeniu, ktoré máme, ktoré podľa principiu rozbieramy, że kiedy jem i jest, skoroczamy do samego M i S, do toho, do czego douczamy, musicie kinczyć na własny, a że kinczyć się na E, a to jest własny. No i tu jak raz to, że był doma, dumam, że był doma, mówili mi, że nie był toudy w szkoli. Dalsze się odnosić do toho byty, a nie do samego, że, które bardzo często nieprawilno jest tu hosnowane, choć aż i nie znam w jaki sposób, jak to ta picylująca, to ta zmicniająca czastka. Co to możesz jeszcze powiedzieć? Picumujące to wszystko, że po złuczniku, że może jak najbardziej możemy jak najbardziej douczyć tę osobową formę z jem i jest, żes był, żem nie znał, ale toudy, kiedy naprawdę to że w znaczeniu albo szto wwodyt do następnego rzeczenia, a na pewno nie wilno hosnuwaty, to żem, żes, jak zamiennik, do jem, do jest, do mnożyni, do smeste i tak dalej. No i tu się mi zdaje, to już chyba wszystko, co ja mam do powiedzenia, do tej temy, o której my sobie zaczęliby się dowaty program, albo dwa, do zadu, o tych skoroczeniach jem i jest, gdzie one może stojaty, jak jej skoroczaty. Za to picumujmy. Po pierwsze, wse po lem po własnym, ale po takim, po słowie, które kończy się na własny, ale takie słowo, które stoi jeszcze peret, tą główną czasosłowną formą w reczeniu, peret prysutką, bo jak już wam powiem, pierwsze dawno doma nie było, dawno, aha, to już muszę sobie przypomnieć, to nieprawilny premier, dawno nie była domam. O, dokładnie, to jest chyba dawno ja nie był, dawno nie była domam. To już nie będę prawilno. Dawno doma nie była, dawno nie byłam doma, ale na pewno to ta forma dawno żem nie była, ona będzie nieprawilna. Ona nie będzie siedła w języku. Ona inaczej się realizuje, jak może i w podobnych formach, dialektycznych formach, które zmeczuli z polskiego języka. No i to chyba tylko. Się mi zdaje, tu już bliższe powisty chyba nie możesz, ale zaochoczam, bardzo kraśnie zaochoczam was wszystkich, żebyście, kiedy macie jeszcze ich potrzebu, żydaty, piszcie na demko@tlem.fm, piszcie na komunikatory i budeme sobie dalsze besidłaty o tych różnych formach, albo i o nowych temach, do jakich też zapraszam zgłoszaty. A to była Słowicia, besidłał Demko Truchanowski. Żyją wam chłodnych dny, nie takich jak dnes. Trzymajcie się. Słowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radia Lem FM.
2: Jest poniedziałek, 29 junia 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska.
3: To już poslední dny wystawy pod nazwą Forma prisutnosti sztukalimki u karpackiego Ruseniu w Državnom etnograficznym muzeju w Warszawie. W minulý weekend prochodili poslední oprowadzania na praszczanie z wystawą. Toto sobotnie wali kurator dr Michał Szomko i koordynatorka Agnieszka Kleszcz. Окрім іншого, оповіли вони о цілом процесі творення вистави, її фінальному виді і реакціях, яка викликала вона серед публіки. На виставі озвучали ті шлемки у скопічні в виконанні Юлії Дошно.
4: Думаю, що перший раз виджу таку... taką wielką wystawę o lemkach, nie len od nas, ale z oświta. I taka różnorodność tego w tej twórczości, to je, nawet ja się nie spodziewała, że nasze ludzie byli i są i zapowiadać się, że będą tworzyty i będą nas sławyty o świecie. Cudowo, że Michał to śpiewniał się i to zrobił. Daj mu Boże zdrowie. Wysidłała Julia Doszna.
2: Na oprowadzaniu była też przysutna znana artystka Misia Furtak, jaka okrem inczoho podkreśliła rolę wystawy w budowaniu własnej dostomienności.
5: I dla mnie osobiście ta wystawa to był taki też zapalnik, który mi uruchomił wiele pomysłów na to, kim ja mogę być też w tej społeczności, kim ja mogę być jako białym kini w dzisiaj.

0: Проведення з доктором Михайлом Шумко. На ним був тіж присутній артиста, котрого твору запрезентувано на виставі «Давид Стоболяк». Так артиста бесідує о том, що дала му та вистава.
1: Дала мені то, напевно, що побачив, що темати лемковські, чи огульне показування культури, а також творення культури співчасні лемковської, ну, є потрібне. Я те образи моє творжувам jakby z potrzeby własnej dla siebie. Nie sądziłem, że one będą komukolwiek potrzebne. Wszystkich Lemków, których znałem do tej pory, to nie były osoby jakby zainteresowane stricte sztuką i myślałem, że te tematy to będą tylko potrzebne mi jako do takiego rozwoju, do poszerzania tych tematów wewnętrznie. Natomiast bardzo się zdziwiłem też odbiorem w internecie tych prac, że jednak dla kogoś są ważne, są potrzebne i że też wielu Polaków odbiera je jako potrzebne, bo nie sądziłem, że one tak będą jakby rozpowszechniane i tak będą potrzebne ludziom po prostu.
0: A tak wysiedłał o wystawie jej kurator dr Michał Szymko.
2: Ja nie wierzyłem, że ta wystawa w ogóle się odbędzie, że Polska Instytucja Kultury da całe zaplecze, by tak szeroka ekspozycja mogła powstać.
0: Ważna była też prysutność lemkiewskiej temy w drżawnych mediach.
2: Jestem szczególnie dumny, że przez te 6 miesięcy w polskich mediach pojawiała się nazwa Lemkowie równa się Rusini Karpaccy, że w Wogu Polskim, w Gazecie Wyborczej, w Telewizji Polskiej, w najważniejszych polskich czasopismach, programach pojawiało się określenie Rusini Karpaccy, co było też dla mnie bardzo ważne.
0: Wystawa przyciągnęła rekordowe czosło odwiedzających. Były też towarzyszące podii.
2: Oprócz wystawy, co jest też bardzo ważne, zależało mi na tym, żeby powstało miejsce spotkań, miejsce edukacji, żeby ta wystawa miała tę warstwę merytoryczną jeszcze bardziej pogłębioną, bo zdaję sobie z tego sprawę, że teksty kuratorskie tekstami kuratorskimi, natomiast cały ta ilość tych spotkań, między innymi wykład Kim są Lemkowie, wykład o akcji Wisła, debata nad stanem kultury i języka Lemków, pokaz filmów Warhola. Tych działań było naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które brały udział w tych warsztatach, spotkaniach, debatach, wykładach, że coś w nich zostanie i że ta widzialność nasza lemkowska będzie w społeczeństwie polskim dużo większa, ale też dużo bardziej świadoma.
0: Posiadał dr Michał Szymko. Przypominamy, że to wystawa będzie odkryta i szczelem gnys i zaran.
1: Bardzo dziękuję za przybycie na wystawę i jeszcze zapraszam 2 dni. Dawid Zdobylak.
0: Найближчу п'ятницю 3 липня юлия в Кмінному осередку культури в Ущуруському відбудеться зустріча з назвою «Бесіда в язику і о язику», промуюча контекстуальний збовник лемківського язика під редакцією професор Олена Дучфайфер. В зустрічі візьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олко, професор Павел Малецький і члени збовникового ансамблю. Початок зустрічі о 18-й годині.
3: То були новини Радіа Лем-ФМ.
4: Прийдь і ти на Русенську Ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику відбудеться вже 15-та Русенська Ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополевського, але й много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена, тото найліпші атракції. Nezabudte, druhý julový víkend vedeme se

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasni wszystkich, drodzy radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski. Mamy 29 czerwca 2026 roku i to pomaleńki, można powiedzieć, taki period najdłuższych dni w roci. A i chyba najhoriacze, choć się mi zdaje, że to lito iść. Ostatniego, ostatniego słowa nie pojęło. Tak czy tak, my dijemy od zhoriaczo. Ale lem przypomnę, w programie Trzy świty budu z wami dnes do 9 godziny, to tu już nacił godzinu, a jeszcze okrem toho postaram się wytrwać po 9 godzinie fizyczno, żeby powiesty dnesiu słowowiciu nasz to już te pre was wszystkich bardzo, ale to bardzo kraśni. Proszę za to, budte z radiom LEM FM.

Iver dáme do triokší TV horiača studia Radio LMFM. Pripomnú dnes 29. čerťa 2036. roka, jaký je vleť 180. dňom toho roka v hrerojanskom kalendári. Do kýnča roka ostaje ešte 185 dní. To okrem toho, keď dobrý rachujú, 23. den junia, čerče v juliánskom. Nie, probáč, to žili rachujú. Tak, to 16. den junia, čerče v juliánskom kalendári. Dnes za hrihoriánskom kalendáriom iš šviatkujú Beata Maria, Petro i Pavel a za schydním juliánskom kalendáriom dnes Tichona i Michała. No i z tej príčiny tiež tým, že dnes šviatkujú Petra i Pavla, znači všetkým Petram, všetkým Pavlom, všetkoho dobroho i tým našim redakcijným, i tým bližším, i dalším znajemým, žeby ste dlho žili v zdrowiu predovšetkom. Okrem toho, sud, o, jaký mi się našlo, medzinarodné sviato, medzinarodný den tropiki, to jak raz śmiło możemy i v našem regioni dnes toto świadkovaty, kiedyže máme už i tropikálne noče od paroch dny, no ja, a samo dny to już druga absolutnie sprawa. Kto jeszcze świadkuje? Grenada świadkuje den rybołowlinia, w Ekwadorii den inżyniera. Nepal świadkuje nacjonalny den ryżu, w Niderlandach den weterani, w Seychelli toto ostrowy świadkują den niezależności na pamięć po 1986 roku, kiedy to tu, że niezależność uzyskali od Wielkiej Brytanii. 8 godzina, 25 minuty, a wy słuchacie Radio LMFM.

Tak, i wracamy od Komoryka do programu Turi Świty w Radiu Lem FM. Nazywo, jak i przypomnę, program to żedne z Pidwarszawskiego Studia Radia Lem FM. Idziemy do podziw związanych z dzisiejszym dniem. Zacznę od tej podziw z 1973 roku, kiedy to wybuchło wielkie powstanie połabskich Sławian. No i można powiedzieć swoją taką niezależność, albo częściową niezależność utrzymali do 12 stulecia. Przejdziemy do 1313 roku, kiedy to w czas premiery Szekspira Henryk VIII zhorił teatr Globus. A w 1849 roku, w czas wesny narodził francuskie wojska, weszli do Rzymu i likwidowali proklamowaną pierwszą rzymską republikę. 1900 rok była stworzona Fundacja Nobla, znaczy to ta fundacja, jaka zajmowała się majątkiem Alfreda Nobla i mała i maje za zadaczą to można powiedzieć, rozdawaty, albo tak groszamy, można powiedzieć, zarejestrować, żeby nowo nagrodę dla osób najbardziej spryczynionych do rozwitku danej kategorii, danej oblasty znań, żeby ich nagrodzować. 1941 rok to wielka tragedia na Litwie, w Kowni skończył się 5 dni trwający pogrom Żydów w Kowny, jak i proweli lokalna litowska nacjonalista razem z Niemcami. To uderzy zgonęło 3800 osób. 1949 rok w południowoafrykańskiej republice zaczęła dziać polityka apartheidu, znaczy woszał taki zakon, który na premier zawaroniał rasowo zmieszanych ślubił. To idziemy do 1956 roku, kiedy to Marilyn Monroe wyszła za mąż za amerykańskiego pisatela Artura Millera. Zresztą nie na długo, zdaje się, bo rozwiedli się w 1961 roku. To jeszcze może taka z 1971 roku podjęła kosmiczny program Sojuz i sowieckie kosmonauty. Trzech ich było: Dobrowolski, Wolkow i Pacajew. Byli pierwszymi ludźmi, którzy zgnuli w kosmicznym prostorii, koli to, że jak wertali na Zemlu, wytekło powietrze z kabiny w ich Sojuzi 11. Stoisz, 1989 rok w radiu Swobodna Europa i odraz w Hołosie Amerykę była wyczytana petycja, jaka żadała polityczną swobodę w tołdyżnej Czechosłowacji. No to jeszcze jedna podija z 2007 roku. Firma Apple wejła do sprzedaży pierwszej iPhone. Takie to podii związane z dzisiejszym dniem, a my uczujemy się już o niedługo.

I wracamy do studia Radio LMFM, program Trejświty. Idę megu ryczniciam z rusyńsko przyry, tak już szulem powiem, kiedy budach to jednym okom smotrił, albo jednym okom i uchom był z LMFM, a drugim smotrił na mecze, to Brazylia z Japonią, dalsze remis 1-1. I to chyba mała niespodziewanka. Wracamy do Ricznic. Jak się nawierzył do tych, że to minęły czerwiec weekend, a w weekend 27 czerwca w sobotu, w minułą sobotu, dwie podii ricznicowe minęły, okrem tego daty narodzenia cy inczy. To chyba zacznę od podziwu 2001 roku, kiedy to był błogosławiony Teodor Rąża, rusyński mukaczywski episkop i czerez rekatolicku cerku, uznany za muczennika. To okruchła 25. ricznicia, zresztą w poslednie weekend w mukaczywskiej jeparchii prochodli stoj przyczyny praznowania. Ostajuczy na Podkarpackiej Rusy 2007 rok w Mukaczowi był odkryty pamiętnik Aleksandra Duchnowicza, autorstwa skulptora Rizbiaria Michała Belenia. To druga z tych podii słowotnych, co jeszcze możemy wziąć sobie datu narodzenia z 1780 roku, by się dojść o Teodorii Rojkowiczu, świeszczynniku, dijaczu i cerkownym, i kulturnym, i sospilnym, to był też publicysta i redaktor rusyńskich periodykiów, a narodził się w Drenicy, to dzisiejszy okres Sabiną, a w mer w 1963 roku w Priaszowi. Ostajuczy w Priaszowie. 1964 rok to też sobotnia data. Co prawda narodziła się w Seli Pychne w okresie Snyna, bo się dojutu o profesorcie Anie Pliszkowi, ale z Priaszowem związana jak dyrektorka Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury na Priaszywskim Uniwersytecie, totiż wykładaczka, totiż rosyjska żurnalistka, lingwistka i medzyńczyma. Spółkodyfikatorka rosyjskiego języka, ale mała też jeszcze period to w redakcji Akcji Narodnych Nowinok, w czasopisie Rusyn od 1991 roku, pak już jak wykładaczka, jak już im powiem, na Przeszywskim Uniwersytecie. Ostajuczy też jeszcze dalsze na po drugiej stronie Karpat, 1969 rok, sobotnia data, to data narodzenia Michała Hudaka, moderatora i aktora, rusyńskiego aktora. Z sobotą związane też daty śmierci, data śmierci z 1965 roku, to Wasyl Lata, pedagog, publicysta, lingwista, narodzony w 1921 roku w Pczolinem, a w mer w 1965 roku, jak im powiem, w Bratysławii. Data spered roka, data śmierci w 2025 roku, to Jarosław Sysak, aktor, teatralny reżyser, dyrektor teatru Aleksandra Duchnowicza i dijacz w przyry kultury pomedze Rusynami Priaszywskoj. Rusy, iż Jarosław Sysak, dodam, wyrodził się w 1939 roku. Z wczorajszych dat to już idziemy teper na Lemkowinu 28 czerwca 1922 29 roku wrodził się Teodor Gocz, to lemkiwski dijacz i sospylny osnowatel ideologiczny, muszę powiedzieć, kurator też Muzeju Lemkiwskiej Kultury w Zendranowi, znany jak też jeden z solistów sławnej Lemkowina i jego piśnia Powiczte mi kumy gnate, ale też i incze, bo o tym dobry znate. No i idziemy do dzisiejszych ricznic, może najpierwsze taka ricznicia, jaka proszła, smutna ricznicia z 1945 roku, kiedy to była podpisana umowa pomiędzy Czechosłowacją a Sowieckim Sojuzem, znaczy umowa o tym, że Czechosłowacja
odstupuje Підкарпатську Русь Совєтському Союзові, але то, як ще певно додумуєте, умова, де єдним стороном був Сталін, ну, не була якась така хіба барс щаслива і барс справедлива. Зрештою, то та анексія, як її називала Підкарпатської Руси, котра ішла 1944 року з русинської перспективи, є спостерігана, як у нас, без нас, спостерігана теж як такий русинський монахіум, значить, події 1938 року іще з Гітлером. Ну, так чи так, так чи так, от там того часу, от там того часу, Підкарпатська Русина сталися громадянами Совєтського Союзу і барзо вело рефлексів того, на жаль, тривает до днес, хоч от 1991 року в тим же Совєтському Союзі вже не знаходять. Ну, добрі, то і ще єдна річниця, важна річниця з днешня, з 1883 року, коли вродився Миколай Бескіт, священник, історик, літературознавця, тоді ж редактор, видавав газету в Пріашові, тіж видавав історичні книги з області літератури, о Духновичу, о Ставровському Попраді, велох інших. Вмер Миколай Бескіт в 1947 році в Кошицях. А в Радіо Лев ФМ кусічка більше як 15 минут до 9 години. А певно, ще не можете дождати того, що буде так, як все при кінці трьох світів. Це буде ляво, це буде дощ, а як ще за облачок посмотрите, то певно видите, що ну, в декотрих регіонах може там бути ріжні, але то вже о тим по перерві.

0: Tak i vrtáme ešte na tot posledný vchyt do našho rozhritoho studia i vám poviem, že len, že dnešňu, no môže i zaranišňu ešte nič vetrimaty i bude takus polehot. To znači zaran do 32 gradusí v Gorličiach, bo smutí jak raz na Gorliči. No i ešte zaran bude peklo slnce, ale v sredu už môžete spodívaty popoludne predovšetkom bury s perunami i s temperatúrom do 31 gradusiv. Ale zdaje się, że to buri to tak rozrzenut to tu spekotu i w czetwór bude już lem w Gorliciach 20 gradusiv z minimalną temperaturą w noczy 13. Ale czetwór bude moż powiesty takoj lem z doszczą. W piatniciu ciż polije, ale trzeba ciż prewokaty do toho, że w spiatnici na sobotu temperatura minimalna może w Gorliciach pasty do 11 gradusiv. No szalenota straszna, ależ toż zrobity. Temperaturu około 30 gradusiv do Gorlic wernut, aż do Pirona Juliańskiego Petra i Pawła. To idu do Polkowic, tam jeszcze teper 25 gradusiv. Tiż najbliższa nic bude taka, muż powisty, tropikalna, ale tam jeszcze może pryty dost tak szaleny buri. Zaran lem do 27, lem by się idu 27 w Polkowiciach za to, że niebo zakryjut chmary, a w sredu lem do 22 i tiż muż się spodziewaty bars ostrych buri. W czetwer duże sącia i do 26, a piatnicia, sobota, niedziela na zachodzie Polski z taką temperaturą do 22-21 gradusiv. I w nocy też będzie padała temperatura do 12 gradusiv. Idę do Prieszowa, teper tam 24 gradusy. Zaran jeszcze będzie bardzo horiaczo do 35. Nocy też jeszcze horiaczy, ale sereda lem do 31, a w czetwer piatniciu 22-23 gradusy i można się spodziewać tam deszczu, choć trzeba powiedzieć, że najbliższy weekend będzie daku steplejszy jak na Lemkowini, bo z temperaturą do 23-4 gradusiv. Pidu do Mukaczowa, tam teper iszcz 29 gradusiv, a chyba hneska do 40 desy pitchodyło na pewno. Zaraz jeszcze bardzo horiaczo, 30 w seredu i velobury do 34 i nie będzie takiej gwałtownej polechoty, gwałtownej zmiany w czetwer do 27 i buri zresztą w seredu ciszy w Mukaczowi w piatniciu polije i temperatura do 26 i po tym zacznę, bo to tak około 25-26 na Podkarpackiej Rusy. Smotrił teper na Komloszku w piwniczno-schidnich Madiarach, tam 28 gradusiv i najbliższe dny ciż prynesu deku polechodu, znaczy iszczony zaran, bo zaran w Komloszci w witorok do 37 gradusiv w seredu i jeszcze do 32 w czetwer prydut doszcz i siakus o, nie, duże się ochołody do 24 gradusiv i takie 25, 24, 26 do kińcia tego tyżnia w Komloszci jeszcze budę. Idu teper za to do Ruskoho Kresura w Wojwodyni, tam iszczy teper 31 gradusiv. Zaran bude iszczy do 39, w seredu do 33. Dakus lekše, bo prydut buri bude w czetwer w Ruskom Kresuri, bo z temperaturą do 25 gradusiv. Ale to na chwilku za to, że piatnicia, sobota, niedziela 28, 29 gradusiv tam w piwniczni Serbii. Już to zrobity. Taki mamy klimat, jak to by się dowali. Trzeba pyty duże wody, nie wychodzicie na pełne słońce. To wam rekomenduję, bo ja znam kilką wody za to tu godzinę. Teper tu w przerwach wypił przy wysokiej temperaturze w studiu. Ale ja bym malinko z wam upraszczał, nie będę się aż tu tak o chwalił, kilku tej wody piszło. Welo, wycisz pijcie welo wodę. Praszam się z wami w programie Tri Świty. Ponieważ one doła, poczujemy się w programie Słowicia. Besiduał Demko Trochanowski, Tri Świty w poniedziałek 29 dnia czerwca. Trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Tri Świty wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LMFM.
0: Tri Świty
2: od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, bok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, salchiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi nieponęte. Dlaczegoż roztargniony dycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czyszonej pamięci.

Пачисна година, з життя взята. Про з життя взяте, глем, влем, фем.

No jak moi drodzy radiosłuchacze, hołos już pretertyj. Starałam się, by ty rano myła dla wszystkich domownikiów na pinocyty hołosu, za to mi hołos może iść na byty pretertyj. Ale pewnie stwił się mi peretre z tych pitora spilnej hodyny. Spilnej? Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, to patrz jest na hodyna, to nasze poślidnie peret wakacyjamy. Wysyłania w ramkach programu Patrzysna Hodyna, a drugie dnešnie żywe wysyłania po programie Korzo. No to zaczynamy. I jak wczoraj, tak i dnes, 100 do sekundy jem za czas. Na te wyrablam się. Ach już. Chodziłoby się, że się powiedzieć, że się wyrablam jak... No właśnie, jest taka posłowicia, ale chyba polska. Jak zna to, jak u mnie idę, to policzte mi, co ja taka i lemkiłska posłowicia, że się sztosy wyrabla, jak sztosy właśnie szto. To teraz może już piłanka.

0: Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki Osterichat przed horiaczką i przed buriami w czasie drżawy obowiązują pomarańczowe i czerwone alarmy. To ostrzeżenia drugiej i trzeciej stopni w trzystopniowej skali. Maksymalna temperatura wyniesie dnes od 33 do 37 gradusów Celsjusza. W nocy na termometrach będziemy widzieć od 18 do 21, tak że już jest leksze. Ostrzeżenia synoptyki wydali to najwyższej stopni czerwonej, trzeciej, dla podkarpackiego i lubelskiego województw, a drugą stopnię alarmy obowiązują dla województw niżnośleskiego, ale w wybranych powiatach oleśnickim, wrocławskim, we Wrocławiu, oławskim i strzelińskim, w wielkopolskim, łódzkim, opolskim, szleskim, świętokrzyskim, małopolskim, mazowieckim i podlaskim na wschodzie województwa. W tych regionach prognozowane są wysokie temperatury, horiaczka i kapota od 30 do 33 gradusów, w nocy od 18 do 20. Horiaczo będzie aż do 8 wieczór w środę. I kiedy idę o buri, to tu są okremy ostrzeżenia pomarańczowe, znaczy drugiej stopni obowiązują dla lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, niżnośleskiego, szleskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tym buriam towarzyszy będzie witer w porywach do 90, lokalnie nawet do 100 km na godzinę i mocny deszcz od 30 do 45 litrów na kwadratny metr. Miściamy może pojawić się i grad. Buri przemieszczać się będą z zachodu na wschód. Pierwsze ostrzeżenia przed buriami obowiązywać będą od 14 godziny. Alarm ostrzeżenia wyhasną o 20 tego samego dnia. I jeszcze spojrzymy na tysk. Tysk utrzymuje się w okolicach 1020 hektopaskali, najniższej w horach, 1020 najwyższej nad morzem, 1025 hektopaskali. Posmotrzmy, czy dasz to się zmieniło porównujący do tego, jakim wczoraj spotkała do peredu. Tak, że jeszcze na seredu, hej, południowo-schidnia czas Polszczy z temperaturami powyżej 30 gradusów, ale już wekrzyna regionów Polszczy z temperaturami od 20 do 25, tak, że to faktycznie dychnemy. I czwartek to już wsiadł w ciebie Polszczy temperatury od 21, no wysoko w horach nawet 18 i deszcz przez 20 paru gradusów. Najtepliższe się w czwartek zrobi na Niżnym Śląsku, tam 25-27 gradusów, no ale to już jest czysto inna historia niż tych 35-37 gradusów i piatnycia. Podobnie to już naprawdę przyjemne lito, bo 21 pod chmarką miściamy 25-26 w sobotu, tak samo w niedzielu, już jakby konstans, tak że to jeszcze lem wytrzymaty dnes i zaran i pak już będę jak funkcjonowaty, bo teper chyba każdy się chowadłem po chyżach i ograniczat aktywność na dworze.
1: Ja te góry wołają, odpadzieć im trzeba. Szterb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie. Kany między turniami kłazi.

same filozoficzne. Słuchajcie, to Lemke by się dojód tak, by się dojód dawno, że wy iszczy nechmerli, żeby prowadz hovare tylem dobre. Posłowie ci beru z knyżoczkę Lemkiuskie przypowitki, jakie zabrał Roman Perich, a peczatano to tu knyżoczku Volvovi w 2013 roci. Incze posłowie cię zapisane heł wszytko ludy bracia. No jedny Aweli, inczy Kainy. I jeszcze jedno, wszystko się kupuje. To wam potwierdzi każdy nepit kupny.

I тепер, ідемо робити перегляд культурних подій найближчої нашої околиці в найближчих днях. Посмотримо, що ще буде діяло. І, очевидно, як то в такому сезоні буде ще діяло дуже вело. Ну, наприклад, Денис, можете вибратися до Сандецької публічної бібліотеки, котра просить на подію, яка підсумовує французький цикл, котрий реалізували від квітня до червня того року в рамках проєкту «Література без границ. Смак, слова і мелодії Франції». Та попоудне повне інспіруючих стріч, незвиклих історій, оповісти, артистичних зворушень. Нагода, щоб раз іще вгойти в культуру держави, котра од віків захоплює своєю історією, штуком, літературом, неповторним стилом життя. На початок о годині 16:00 Париж Незнаний, подорожнича стріча. Гостем події буде Міхал Шулім, подорожник, журналиста, автор бестселерових подорожничих книжок і творча популярного проєкту «Місце за місцем». Під час стріча автор покаже Париж, вказаний з іншої перспективи. Окрім найбільше розпознавальних символів міста, буде мож познати місця сховане перед очами викшини туристів. Буде мож познати незвикле історії мешканців і цікавинки, котрі дозволять пізріти на столицю Франції в новий спосіб. Не буде бракувати фотографій, знімок, анекдот чи історії з подорожі, котрі від років притягають на стрічі Міхала Шуліма любителів відкривання світа. 1,5 години пізніше, 18:30, відбудеться перформативне читання «Голоси світа». Література має незвиклу силу перекрачування границь язика і культури. Під час спеціально зрихтованого перформативного читання «Голоси світа» публіка буде могла почути вибрані фрагменти французької літератури і вибрані фрагменти польської літератури в двох язиках. Тексти французьких авторів запрезентує француз, а польські твори будуть читати актори. Не інформації, чи тот француз є актором, це просто, подане є для нього громадянство і може теж і національніст. Та стріча має бути символічним діалогом культур, вказуючим, що література потрафи будувати порозуміння понад границями держав, язиків і досвідчень. І о 18:30 відбудеться концерт з відчиненням. Вечора буде концерт поświęcony jednej z największych ikon francuskiej śpiewanki Edith Piaf під дахами Paryża. Muzyczna historia o Edith Piaf. I to jest Saint Denis. Możecie wybrać się Denis też na inną podiu, do innego miejsca, do Rymanoa, do tego kurortu. Tam poetycki wieczór z Małgorzatą Kardach. Wiersz pisany imaginacją, tak bym to perewała. Galeria Sztuki Rymaniu prosit na tot poetycki wieczór, a hołowną heroinką, heroinią stricze budę Rymanowianka, mieszkanka Rymanowa. Małgorzata Kardach, teraz do heroki związana była z kulturą, turystyką, hotelarstwem, teper tiszyć się życią na emeryturii i realizuje swoje zainteresowania w tym pisania. Jej poezja ma w sobie wiele optymizmu, humoru, ironii i dystansu do siebie. Prosimy, zaochoczują organizatory. To Rymaniu, teper perenosymy się zaraz do Sącza i przenosimy się o paru dni do Peredu. 3 lipca odbudzi się 5 stricze z Sandycki Malachamy, Karpacki Festiwal Tańcia na placu Małopolskiego Centra Kultury Sokiów na Msancze. O 18:00 godzinie projde jubilejna edycja Karpackiego Festiwalu Tańcia. Muzyka, tanec, tradycja i kultura z różnych zakutyn Europy zahościat w serce Sandyczyny. To podia organizowana przez regionalny ensemble Mistkowiane w współpracy z Małopolskim Centrum Kultury Sokiu. Tohoryczna edycja
буде подорожем через культури, яка від поколінь плекають свою спадковину, переказуючи тату спадковину черговим генераціям через музику, танець і співу. На фестивалові сцені виступлят Folklore Dance Club Лілія з Болгарії. To jest ansambl, jaki prezentuje folklor trzech różnych etnograficznych regionów tej drżawy, Bułgaryi. Zaprezentuje się regionalny ansambl pogranicza, jaki bude prezentuaty lemkiusku kulturu. Bude też ansambl mestkowiany, jak gazdy wieczera podi, jak sąd ambasadorami tradycji sandeckich lachiu i zaprezentują premierowy program zrychtowany specjalnie na jubilejną edycję festiwalu. Koncert popereddy występ małych mestkowian, jakie zaprezentują lachiuski folklor w wykonaniu najmłodszego pokolenia, pokazujący, że tradycja jest żywa, furt prysutna seret dity i młodeży regionu. Prowidnikom poświęci folkloru bude choreograf i etnograf Patryk Rutkowski, jaki bude opowiadać o historii, o symboleci i o znaczeniu prezentowanych tanciów, stroju z wekiu. Także to okrem artystycznego wydowiska, to jeszcze i lekcja kultury i spadkowiny karpackich narodził. Tak to dokładnie jest zapisane. Karpackich narodził. Piaty, striczy, slachamy. Sandeckim alachamy. Idziemy dalej. Dalej to idziemy Oden, 4 lipca w Małopolskim Centrum Kultury Sokiu. Koncert Litniej Noczy 20.30 tradycyjnie na placy przed Małopolskim Centrum Kultury. Toho roku w ramach tego koncertu wystąpi formacja Playing Family w programie hity swingu, bluesa, tradycyjnego jazzu. Playing Family to jest polska jazzowa formacja osnowana w Krakowie w 1964 roku. Początkowo ansambl wykonywał tradycyjny jazz inspirowany stylistyką 20-30 roków 20 stulecia, a po reaktywacji w 79 roku repertuar poszerzył o swing i mainstreamowy jazz. W pierwszym składzie byli Janusz Nowotarski, Bogusław Mazurkiewicz, Andrzej Czechowski, Wojciech Salomon, Tadeusz Oferta, Jan Poprawa i Andrzej Czernicki. Aktualny skład ansamblu to Leszek Nowotarski, Robert Szczerba, Mateusz Wachtarczyk, Szymon Wojnarowicz, Krzysztof Augustyn, Michał Pejkar. Kiedyby pogoda nie sprzyjała, to koncert przeniesie się do obiektu do sali Lucjana Lipińskiego Małopolskiego Centra Kultury Sokiu. I to jest sobota 4 lipca. Piatoho w niedzielu możecie wybrać się na przywitania wakacji w Rudałci, w Rymanowskiej Rudałci, to tam, gdzie to te wodopady kraśni zimą, które zamrzają kraśni zimą i przytychają sotki tysiaczy osób. To tak sobie wyobraźmy, że właśnie są takie chłodne obstawiny, ale pewnie z atmosfera będzie też horiacza, będzie piana party. Regionalna kuchnia, jak się tam lody i muzyka na żywo. I wystąpi Monika Jastrząb, to będzie koncert śpiewanej poezji. Takie popołudnie dla rodzin. Zabawa dla dzieci, klimatyczna muzyka dla dorosłych i pyszne jedło dla wszystkich. Tak zaochoczują organizatory tejże striczy. I jeszcze 5 lipca dla świętych pokroweteliów kiermasz na Petra i Paula w Sandeckim Etnograficznym Parku. I to odbudę się 5 lipca na obszary skansenu w Sanczy. Początek o godzinie 14, oczywiście bohosłużenia, pak wystupit ansambl Jakubkowianie, to jest regionalny ansambl, a od południa do 16 godziny możesz wziąć uczest w warsztatach wyrablania kwicia z bibuły do świętych obrazów, takich drewnianych czaczok. Będzie prochodziła też prezentacja i degustacja tradycyjnej selskiej kuchni. Tak.

Dawno archeologi, znaczy prochodziła konferencja, bo w rokach 2024-2025, no to relatywnie niedawno były wydane badania. Badania Press Archeologius Instytutu Archeologii Ryjaszewskiego Uniwersytetu, jakie odkryły w lisach nadleśnictwa Dukla, Kurhan i Cmontir krematoryjny. Cmontir datowany na 15-13 stulecia przed naszą erą. To te odkrycia, znaczy co poszerzyły znania o najdalniejszych mieszkańcach północnych uboczy Nyskoho Beskidu. Rezultaty badań wydanych w rokach 2024-2025 prezentowane były w czas konferencji zorganizowanej w nadleśnictwie Dukla. Jak podkreślali naukowcy, odkryte stanowisko związane jest z tak zwaną pilińską kulturą, jaka pronikała tu teren Nyskoho Beskidu, Bełkowiny z obszary dzisiejszej Słowacji i Madziar. Jak podkreślał dr Wojciech Pasterkiewicz, do teper były po jednej ślidy i takie rozryzane fragmenty z tego czasu, z tego okresu, ale to perebadane, to Matthew Cmontir daje poniacia o relatywnie wielkiej trwałości tej kultury na północnych uboczach Nyskoho Beskidu. Badania wykazały, że na stanowisku znajdowały się miejsca pochowania osób w różnym wieku, co może świadczyć o istnieniu rodzinnych grup osób, jakie były tu osadzone. Naukowcy przebadali też ostanki drewna schosnowanego w czas pohrebennych obriadów i zrekonstruowali glinianą urnę, jaką naszli w Kurhani. Okrem tego konferencja była też nagodą, żeby przedstawić te plany osnowania lisowego sektora w Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku w buduczności na obszary skansenu mają być odtworzone historyczne gracia związane z lisową gospodarką i bywszy zabudowy nadleśnictwa. Podczas streetu pojawiła się też propozycja, żeby utworzyć przy odkrytym Kurhani edukacyjne stanowisko, żeby przybliżyć mieszkańcom i turystom historię tego wyjątkowego miejsca. No to robi wrażenie, że jest tuż to sprzed paru wiki przed naszą erą, czy znaczy jak sumujemy to jeszcze z wikami tej ery, naszej ery, 21 i 13, 15, no to robicie niezłe czy słowo.

Moi drodzy, a ja przypominam o takiej zakładce Podi na naszym portale, żeby sobie lepsze uporządkować to te bliżące się wszystkie festiwali, jakie perenamy. Także to kliknijcie sobie na naszym portale w zakładku Nowiny, a tam Podi, albo z hołownej strony wystarczy, że pereskrolujecie, znaczy peresunety w dół, macie tam taką czas buduczy poli i z oznymką możecie klikać w nachoł każdej z bliżących się sześcioch poli, ale jak kliknęte w sam napis buduczy poli, to wtedy macie już taką tyłu listu, tyłu spisok, bo na hołowniej stronie wkazuje nam sześć pierwszych, a tu wszystkie, które są pomieszczone już na portale. Kiedy byście znali o jakichś poliach naszych lemkiwskich, rusyńskich, których nie jest w tym spisku, no to koniecznie podeślejcie najlepsze do mnie bezpośrednio informację, linka messengerom, mailom, jak chcecie, natalia@lm.fm na messengerinie znajdete, na WhatsAppie 606-108-101, to skoro pomyślimy tam, żeby i wece osób znało desiaż to die. I ze swojej strony przypominam, że w najbliższą sobotę prosimy na bursackie lito, choć ono oryginalnie bursackie lito było ognisko, chyba w innym terminie, kuściok, jak dobry pamiętam, a może już nie pamiętam dobry, tak teper na bursackie lito proszę na 4 lipca. To takie symboliczne odświadkowanie naszego 35 litia i 15 litia. Najpierwsza prelekcja o 18 godzinie tu w nas w Siedybi w Bursi, a pak już o Tomasz Ostyna, a przed południem jeszcze o 11.30 bohosłużenia na Światej Hory Jawir w pamięć naszego przyjaciela Bohdana Gambala. Zapraszamy, stridmy się tam, a pak po południu zapraszamy do Bursy.

Mój drogi, a jakbyś się tymczasem zaplątali do Krakowa w najbliższym czasie, ale nie tyś takim najbliższym, to możecie sobie do Peredu zaplanować, albo przynajmniej sobie przypomnuty, że jest nowe miejsce w Krakowie, na mapie Krakowa, na kulturnej mapie Krakowa, bo w minuły weekend proszło odkrycie nowego muzeum, muzeum rodu Kniazi Lubomirskich. To muzej znajduje się w ścisłym centrum Krakowa pod adresą Światowego Marka 9 w kamienicy, która jest w majątku Lubomirskich od 6 pokoleń, dokładnie 150 roków. I według fundacji Kniazi Lubomirskich Jan Lubomirski Lanskoroński ryszył zaczaty wkazuaty nam, ludziom z ludu, pamiątkę, jak rodzina Lubomirskich zgromadziła pokoleniami i ostawali taki muzej. I do wkazania i takich rodzinnych pamiątek, to różnego rodzaju eksponaty związane z konkretnymi epochami, historycznymi epochami, ale to też twory światowej sztuki. Będę może tam w tym muzeju, to znaczy może widzieć, jak choćby artefakty jeszcze z czasu Rzymskiej Republiki, no to wiadomo, że to może nie rodzinne pamiątki, ale my prosto zgromadzone pokoleniami. Pamiątki z czasów Rzymskiej Republiki, w tym niż do składania żertw z drugiego stulecia przed naszą erą, też ciułaki, jak chosnowane były do przybijania do kresta w pierwszym stuleciu naszej ery, jak były na wyposażeniu rzymskiej armii. W kolekcji Lubomirskich znajdują się też najstarsze witraże w Polsce z 1200 roku i to kompletny. Do niedawna były na wypożyczeniu w Nacjonalnym Muzeum w Krakowie, a teraz są prezentowane w tym okremem o muzeju Lubomirskich. Czerwonym, a ciekawym eksponatami są elementy oróża, stare meczy datowane na 9 stulecia, czy dworuczny mecz z złomu 15 i 16 stuleciu, jaki wygląda imponująco, jak podają organizatory tej kolekcji. Na wystawie nie brakuje też różnego rodzaju obrazów, portretów, wielkich masteriów. No jest choćby portret od Rembrandta, Sztychy Dürera, czy rysunki Alfonsa Muchy. Są też pamiątki po ważnych politykach i władarach, to może literach. To my ma oryginalna fajka cesaria Franca Josefa, list podpisany Napoleonem, czy korespondencja de Talleyranda. Rodyna ma też w swojej kolekcji elementy renesansowej sztuki. W zbiorcie w kolekcji jest obraz Bożej Matery z dzieciatką i baranką. Autorstwo przypisuje się Leonardo da Vinci. Choć podle najnowszych badań jest to obraz jego uczennika, co no, nie wyklucza ingerencji samego mastera. Co tam jeszcze jest, już pamiątki związane z odzyskaniem niezależności przez Polszczu, w tym Polska Deklaracja Niezależności, której oryginał znajduje się w regencyjnej sali. Czy ma regencyjni, bo tam znajduje się, jak pojaśnia według fundacji, portret jego ujka Zdzisława Lubomirskiego, jaki był kniaziom regentem Polszczy przez 2 roky. Jest jeszcze, co tam jeszcze jest, 2 sali muzeum poświęcone są twórczości Salwadora Dali. I w następnej sali są też i jest taka sala buduczności i tam nachodzą się twory takich nazwisk jak Picasso, takich twórców jak Picasso, Andy Warhol, czy
твір єдного з артистів, які творили групу Кобра, Карела Апела, Африкан Маск. Є теж нав'язання до Краківського музею Чарторийських, бо мають свою даму з коронастаєм. Значить, сучасний образ авторства італійського артисти Сантічрі, який є реінтерпретацією того портрету Леонарда да Вінчі. Музей буде ще розвиявав вгору і в дію. Найперше будуть відкриті пивниці, там будуть вказувані рисунки, як роботи на папері, які не люблять світла. Явиться там теж колекція знаних дірерівських штихів любомірських, як то та родина почала збирати 8 поколінь дозаду, в часах Єжи Себастьяна Любомирського. Мають теж свої колекції роботи Генрі де Тулуса Латрека, Едгарда де Гаса, котрі теж будуть удоступняні. Так що довга докінчат час зв'язану з Другою світовою війною. Так що вело ще буде діяло, і ми як люд будемо очевидіти тоти виняткові збірки.

No i idemy teraz do kina i serię tych weekendowych premier jest francuska czarna komedia Fortepianowy wypadek Magali. Może tak się to czyta, może nie. Znana influencerka, moje odpychajuczu osobowist i bardzo duże groszy. Schowała się w Jirski chyszci po wypadku, do którego doszło na planie jej najnowszego filmu. Chocze pereczekaty to tajemniczy fortepianowy wypadek, ale kto se onem znat i zamieruje to doznania z chosnułaty. Najwyższe, że nie dla groszy, a to cyniczno. Do samej seredyny heroiniu, influencerku najbardziej niepokoit. I to jest czarna komedia. Jak na czarną komedię to ma wysokie noty, bo w okolicach 6 na 10 punktów. A druga propozycja, produkcja, która swoją premierę będzie miała w kinach w Polsce od tego weekendu, to jest niderlandzkiej produkcji drama Wędriłka na Piłnicz. Mamy Chrisa i Luisa Kolesy. Byli sobie bliskie, ale nie wiedzieli się 10 roków. Przyjaciele ryszają, jak za starych dobrych czasów, ruszyty pisze szkockim West Highland Way i The Cape Worth North Trail. Przez 300 dni będą wędrować najkrasszymi, ale i najciekszymi trasami Wielkiej Brytanii. I to wskazuje się takim prowirinią ich morskiej przyjazny. Dyka natura, spadysty podchody, zatynajuczy doszczy spryczyniają stanowlat, może tak, wyklik dla niedoświadczonych podróżników, ale tak samo jak ciężko jest dotarty do siebie, to tak samo ciężko jest spryczynyty, żeby mołczania nie było tym najciekszym bagażem i z perspektywy pizrity na to, co ostało z bliskiej relacji. I też posmotrzyjcie na to te wybory, jakie się w życiu zrealizowało, co tam zrobiło, może tak, jak się poryszało.

Rokasz, moi drogi, no jak liprzyne zaprosyty, jak czerys właśnie muzyku. Artysty w najnowszym wydaniu programu Hołosy Rusyniu Podkarpatia, pochodni szesti, herojom bude Wiktor. Wiktor Jancio, osnowatel ansamblu Rokasz, artysta, jaki znany jenelem na Podkarpaciu, ale po wszystkich regionach Ukrainy, je kompozytorom i śpiewakom, jak pisze Jurij Szypowicz, 18 roku temu, rozumiejuczysz to, pyszuczy i hrajuczy akademiczną muzyku, rodynu nyna kormysz, Wiktor zrobił śmiły krok, bere folklorne rosyjskie teksty i pisze do nich rokową muzyku. Tak się zrodził Rokasz. Синтеа вийшла фантастично, любителями тої музичної фольклорокової банди стала молодіж не лише в нашому краю, але й на території многих других областей України. Слухайте, Денес Голоси Русинів Підкарпаття,

0: Jsem na 10. povtorinja v četver 2. lipća i v subotu 4. lipća o 11. hodini. Tak, dobrze, że jeden z słuchaczy jest bardzo aktywny słuchacz. No, dnes nie sereda, moi drodzy, dnes jest wtorek, tak że hołosy Rosyjni Podkarpacia mają swoją premierę zaran. Probaczcie, tak bym się rozochnęła, że to pośredni raz w tym tygodniu wysyłam, że mi się już dny pomieszale. No, wysyłania jest pośredne, bo kończymy czerwiec i przechodzimy na przerwę litniu, a program hołosy Rosyjni nie zmienił w seredu. Ale zaproszenia już wystosowane, słuchajcie nas zaran po hodyni 6, a ja już w takim razie się odmeldowuję. Czujemy się nazad weresny, spokojnych dny, tyżniu, misiaciu wam żałam. Na koniec z przymrużeniem oka Natusia. Majte się dobrze, by się dbała Natalia Małecka-Nowak.
1: Давайте я вам скажу, коли опустити руки і подивитися в кадр, добре? Це просто робота, тож я казала раніше. Дивіться, на рахунок три ми починаємо. Поїхали.

Humanitas. Beskidy mi jak dola chorbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rywnych dni, spisamy zastawlena.

Szanowny radiosłuchacze, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Witajcie w programie Register Zabytkiu, budućym subiektywnym radiowym opisom ciekawych osobliwosty. I w sobie siedują osobliwosty Lemkowyny, ale dnes poszerujemy nasze horyzonty i poszerujemy nasz obszar zainteresowania. Na pierwszy to raz, bo jak może pamiętacie, byliśmy już na premier w kurortnym Iwonyczy, jaki nie nachodzicie już dokładnie w obszary Lemkowyny, ale lemkiwskie seła są do niego jak za medżą. I to bliskie sąsiedztwo lemkiwskich seł sprawiło, że Iwonycz był często odwiedzany też przez Lemkiw. Jak bywali hyn załatwiać różne sprawunki i raczej też za robotą, jak w charakterie kurortnikiu. Dnes zatrzymamy się w miasteczku, które ciężko tak na serio powiedzieć, żeby było lemkiwskim, choć podla sliw kolatki Bohdana Ihora Antonycza Dukla, bo właśnie tam dnes się wybieramy, lemkiwską sełą była. Na pewno Dukla była miścią często odwiedzanym przez Lemkiw, jak mieszkali do Sliwni za medżą, a i ich mała część mieszkała w sami Dukle. Miasteczku, jakie pełniło funkcję ważnego osadka na handlowym puty z Polskiego Królestwa aż na Uhry. Żyteli Dukle utrzymywali się w wielkiej mierze z handlowania wynom. Z czasem, z powodzeniem, Dukla konkurowała z sąsiedzkimi jasleskami i w XVI stoliciu naszła się w pełny swojego rozwytku, jak ufortyfikowane miasto z dwoma bramami i od 1595 roku z mytną komorą w ratuszu. Późniejsze wozneseno plac, rokokoły i parafialny kostel, kostel z klasztorą Bernardyniu i oczywiście synagogy, a i żydiwskie cmentery znajdziemy w Dukle, bo Dukla w najbliższej stupeny zamieszkłana była przez Izraelitiów. W drugiej połowie XIX stulecia statystyka dla Dukli przedstawia się następująco. Miasteczko rozciechało się na prostorii 905 morgił, rachowało 265 chysz i 3033 żyteliów, z których 660 było Polakami, 20 Rusynami, a 2553 Żydami. Dukla była siedzibą powitowego sudu, notariatu, posterunku żandarmerii, pocztowego ta telegraficznego uriadu, a i ważnym torchowym miścią. Było w Dukli 10 jarmaków i 100 tyżnewy torchy. Za to samo wydaje, że wszystkie ważniejsze załatwienia Lemki, żyjący w sąsiedzkich sełach, musieli realizować w Dukli. Okrem tego w Dukli mieścił się browar, destylarnia, fabryka patyczok, rafineria nafty, separowy tartak. Pierwsze zapiski pro Duklu pochodzą z 1366 roku. Z tego roku pochodzi dokument potwierdzający podział i darowania wielkiego majątku Maryńczyma Duklu swoim bratankom przez Jana Suchewilka, gnieźnieńskiego archiepiskopa i kancelaria na dworze korola Kazimierza Wielkiego. Mistny prawa Dukla otrzymała w 1380 roku. Lokacyjny akt Dukly na Magdeburskim prawie pochodzi z 1383 roku. Duklu osnowano na ważnym tzw. uhorskim trakcie, jaki wił z północy na południe Europy, a incza korolewska trasa wyła przez Żywiec, Lwowlu, Nowy Sącz, Zmychorod, Duklu i Łańcut. Ważnym dla miasta podjamy było przyznanie przez korola Zygmunta III Łazu przywileju w 1588 roku na prodaż i składowania uhorskiego wyna i ustanowienia wspomnianej mytnej komory w 1595 roku. W następnych rokach ta iwikach po Suchewilkach właścicielami Dukli byli myrzeńczyma kobylańskie, cikowskie, jordanowe, macyńskie, mniszchowe, ossolińskie, potockie, cystadnyckie. W czas austryjskiego zaboru, kiedy zmieniono polski podział drżały, Duklu ustanowiono siedzibą jednego z wiznacecioch cyrkułu, odpowiedników powitiu. Po perenesieniu stoleci cyrkułu do Jasła, prześladowane ogniami miasteczko pidupało i stratyło na znaczeniu. Przyczyniło się do tego też i pobudowania żeliznici, jaka pomijała Duklu. Dopiero rozwytok naftowego industria pod koniec XIX stulecia przyniosło ożywienie miasteczka, które skutecznie zas zahamowały obie wojny. Bo choć po pierwszej światowej wojnie, kiedy zhoriła część miasta, a część została wyniszczona przez stacjonujące hyny rosyjskie wojska, Duklu odbudowano w międzywojniu, to w czas II światowej wojny Niemcy w Dukli utworzyli getto.
Uwięzionych Żydów podzielono na trzy grupy. Jedną wywezeno do konctaboru w Bełżcy, drugą wywezeno do Barwinka, do Lisa i tam rozstrzelano. A trzecią grupę przeznaczono do robót przy budowie dorych i w kamieniołomie. Samo miasteczko znalazło się w centrum wielkiej borby. Odukolski perewał Weresny 1944 roku i zostało w 90% zniszczone. Do tej pory pilnosy cias tych tragicznych podziej.

i czujemy się po pierwszej muzycznej przerwie, a będzie ich na pewno jeszcze paru. Od razu przypomnę, że dnes register zabytków zawędrował do Dukli. Aż to w Dukli zasługuje na meno zabytku Radia LMFM? Na pewno musi to być pałac. Oryginalny zamok w Dukli był wozneseny koło połowy XVI stulecia z inicjatywy Jana Jordana, jednego z właścicieli duklańskiego majątku. Ale w 1636 roku był już w ruinie. Pobudowano za to nowy pałac na miejscu zamku. Staraniem Franciszka Bernarda Mniszcha budowę przeprowadzono w rokach 1636-1638 i wozneseno plantrowy budynek na planie kwadratu z frontem od południa w typie Palazzo in Forteza. Palazzo in Forteza jest to specyficzny łyd pałacu, jaki ma obronny charakter. Zwykli był to pałacowy budynek okrużony bastionowymi umocnieniami, a w ostatniejszych wersjach parkanom i jarom. Idea tego roda budowy zrodziła się w czasie renesansu w Italii i rozeszła na Europę. Najbardziej znane premiery takiego roda pałacu na południu Polski to na premier zamok Łańcutycy w Nowym Wiśniczy. Wracając do naszego duklańskiego pałacu, to po wielkim ohny w 1758 roku pałac odbudowano z inicjatywy Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha i jego żeny Maryi Amalii z Brulił. Odbudowa i przebudowa miała miejsce w rokach 1764-65. Po przebudowie pałac nabrał prymet pałacu pobudowanego podla Entre-Couche-Jardin. To wyt barokowego pałacu, jaki uformował się we Francji, którego główny budynek był pomieszczony na osi między głównym podworciem a wielką zagrodą mieszczącą się na zadi pałacu. Najznamienitszym premierem takiego roda pałacu jest Wersalski Pałac. Przebudowę duklańskiego pałacu zaprojektował prawdopodobnie drezdeński architekt Jan Fryderyk Knobel pod kierunkiem Leonarda Andresa, nadwornego budowniczego Mniszchiu. W tym czasie do pałacu dobudowano dodatkowe plantro, a sam budynek przeorientowano podle osi schid-zachid. Skorszy bastiony zamieniono na oficyny. Założono geometryczne ogrody, w jakich postawiono zagrodową małą architekturę, teatr, kamienny mostkę, wały, cyłazy. W 1789 roku właścicielami pałacu zostali Osolińscy, pak Stadnicki i Macyński, a ostatnimi przedwojennymi właścicielami byli Tarnowscy. Pałac niszczony był pożarami w rokach 1810, 1821 i 1848. Przebudowany został w 1885 roku staraniem Adama Macyńskiego. Wtedy zmieniono podiły wewnątrz parteru pałacu i wystrój przykraszenia zewnętrznych elewacji. Po podziach I światowej wojny pałac zrujnowany stojał niezamieszkany w międzywojniu, a po całkowitym zniszczeniu w czas II światowej wojny stojał jak wypalona ruina bez dachu i połał aż do 1962 roku, kiedy zaczęto remont i częściową rekonstrukcję pałacu. Kiedy chodzi o popałacowe bastiony, jakie pak zmieniono na oficyny, schosnowano ich najpierw jak mieszkania dla służby, potem też i dla właścicieli majątku. Ostale częściowo zniszczone w czas wojennych borb w rokach 1941-44 odremontowano ich w 1958 roku. Pałacowy park, jaki osnowano w 1758 roku, jak francusku geometryczną zagrodę, performowano w XIX stuleciu w krajowidowy park. Na dnes ostała się tam jeszcze neogotycka kaplecia, pobudowana najpełniejsze w 1875 roku. Odremontowany pałac z parkiem osnowany jest współczesny przez historyczny muzej Pałac w Dukli.

0: Invertamento do Klańskiego Pałacu to program Register Zabytków w Radiu Lem FM. Dnes w naszą subiektywną listę zabytkowych osobliwości wartających poznania wpisujemy osobliwości Dukli, jak pierwszy właśnie Duklański Pałac. Kuściok jego historii już za nami, teraz powiemy sobie dewięć na chodę, jak wyglądać. Pałac pobudowano na piłnicz od mistoczka w czasy Dukli przy zejściu siarek Jasiołki i Dukialki. Od zachodu ohranicza to międzynarodowa droga, jaka ma nazwę ulicia Uhorski Trakt. Budowla charakteryzuje się barokową stylistyką. Pałac pobudowany jest na planie kwadratu, ma dwa plantra i wkryty jest mansardowym dachem. Mansardowy dach wygląda w ten sposób, że jest to dach łomleny, przy czym każda z płaszczyzn składa się z dwóch części. Wyżniej o męczym kuty nachylenia i niżniej bardzo ostroj o bilszym kuty nachylenia, zawdzięki czemu jest bilsza możliwość hosnowania plantra pod dachem. Mansardowy dach może być dwo- albo czterospadysty. Spopularyzował to konstrukcyjne rozwiązania francuski architekt okresu baroku François Mansart. Ściny pałacu w Dukli pobudowane są z kamienia i cegły. Połały są względnie młode, pochodzą z 60-tych roków minionego stulecia. Przypomnę, po wojnie pałac był bardzo zniszczony i za to połały mają żelbetonową konstrukcję. Dach wkryty jest blachą. Frontowa zachodnia ściana zony jest porozdzielana płytkimi ryzalitami. O ryzalitach już w rejestrze besidowała, kiedy omawialiśmy zabudowę Iwonycza i jednego z jego dworów. Ryzality są to wysunięcia fragmentu ściany w jej średniej, bicznej albo narożnej części. Wysunięcia poprowadzone są od fundamentów aż po dach. Może mieć prostokutny albo piłkolesysty pereris. Zwykli w ryzalitach mistycia hołowny wchód, a z drugiej strony budynku wychód na taras czy na zachorodu. Zewnętrzne ściany pałacu w Dukli podzielone są też medzeplantrowym gzymsem. Kiedy pałac był jeszcze jednoplantrowy, gzyms to był wieńczuczym ścianą. W płaszczyźnie dachu rozmieszczono symetrycznie trzy lukarny. Lukarna to wid dachowego wikna, przeważnie owalnej albo kruchłej formy. I tak właśnie piłkolesysty zaperty nachodzą się na dachu w Duklańskim pałacu. Wschodnia ściana jest gładka, pięcioosiowa, niesymetryczna, z analogicznymi jak po zachodniej stronie lukarnami. Północna i południowa ściana są bliźniacze, symetryczny, pięcioosiowy, z wchodem na osi i aż pięcioma lukarnami w dasi. Ciwist zwieńczona jest kordonowym gzymsem. Wewnątrz pomieszczenia rozmieszczone są zgodnie z skorycznią orientacją pałacu schid-zachid, dwie części pomieszczeń rozdzielone przechodziaczą przez ciu długi z budynku sinią, równoległą do teperyczniego frontu budynku.
1: J'ai cru pourtant cet après-midi, qu'est-ce que j'entends, il est

0: souris comme l'enfant l'a dit. Khali.
1: Po dwóch bokach pałacu w Dukli, tepер historycznego muzeju, wozneseno dwie oficyny. Skorsze pełnili funkcję bastionu pałacu. Na piwnicz od pałacu jest jedna, jaka zaperad elewacyju pałacu z lewej strony. Pobudowana jest na planie nieregularnego pięcioboku. Jest to plandrowy budynek z pełnicią wkryty wielospadystym dachom z blachy. Oficyna pobudowana jest z kamienia i cegły. W ścinach rozmieszczone są liczne szerokosty wychlady. Ciu jest wyńczyt podobny, jak na pałacu kordonowej gzyms. Druga oficyna pomieszczona jest od południowej strony i zaperat prawy bok pałacu. To ta zaś pobudowana jest na planie nieregularnego samoboku, zbliżonego do pięcioboku. Jest to też plantrowy budynek z pełnicią, z podobnym dachowym wkryciem, gzymsem i analogicznymi wychladami. Do pałacowego ansamblu należy też kaplicia, jaka mieści się w średniej części parku, blisko jego granicy. To niewielka budowla wznesiona na planie prostokuta z rydelitem w krótszej ścinie, wymurowana z kamiennych bloków na cokoli z ostro padającym wielopłaszczynowym dachem. Ściny przykraszane są pilastrami. A pilaster to lokalne zgrublenia ścini w formie płaskiego stopa, filara ustawionego przy ścini i kus z niego wysunęnego. Między pilastrami w kaplicy pomieszczono wychlady. Dach zaakcentowany jest wieżyczką zakończoną małą bańką. Dodatkową budowlą wchodziącą w skład pałacowego ansamblu była pełnicia, jaka leżyła się już w fragmentarycznym stanie, jako obiekt wtopleny w ubocza opadające do jasiołki w obrubi parku. Pełnicia pobudowana była z kamienia na planie kwadratu, a od północnego zachodu zrównana była z poziomem gruntu. Pałacowy park założony był oryginalnie, jak już było wspominane, w francuskim stylu geometrycznej zagrody, переформлений в 19 столітті в краєвидовий парк. На його обширі знаходяться три стави, відділені шорами дерев, головні лип, грабів і робіні. В парку лишилося тіж пару оригінальних архітектонічних елементів – камінний мосток чи загородові лави. Пласовий ансамбл огороджений є камінним муром з нерегулярних піскавчових плит. Fragmentami mur jest mocno zniszczony, a fragmentami na jego nijak. Pałac dostępny jest dla zwyczajuczych, bo jak już było wspominane, nachodzi się tam historyczny muzej. Park też jest dostępny, a na jego obszary dzieje sportowe boisko. W Državny rejestr zabytków pałac wpisany był 2 kwietnia 1948 roku. W Dukli osobliwych miejsc je wece, jak to omówiony pałac. My dnes, meno zabytku Radio LMFM, przyznamy jeszcze jednemu obiektowi, a do samej Dukli jeszcze da zaraz warnemy.

1968 roku w Državni registar zabytków został wpisany monaster Bernardyniów w Dukle. W 1739 roku wielki koronny marszałok Józef Wandalin Mniszach, właściciel Dukli, ofiarował monasterowi wielką dilanku na przedpole Dukli na pionierz odpuszczenia rynku. Do końca 50-tych roków XVI stulecia dijał na tym miejscu drewniany kostel, wznesiony z inicjatywy sanotkowo chorążego Józefa Bukowskiego. Przy tym kosteli osadził się monaster. Monaster pobudowano w rokach 1742-1750 z fundacji łomżyńskiego chorążego Kazimierza Łętowskiego. W rokach 1761-64 pobudowano nowy murowany budynek kostela ze wspólnych fundów Łętowskiego, Antoniego Mrozka i ojca Jana Germańskiego. Projekt przypisany jest architektowi Leonardowi Andrysowi, nadwornemu architektowi Mniszchiu. Budowę prowadził Jan Zajdel z Korosna. W rokach 1780-73 z inicjatywy Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha dobudowano dwie łeży i zrobiono fasadę kostela z bogatym przykraszeniem. Kostel i monaster mocno wytrpili od ognia w 1833 roku. Czysto zhoriła seredyna. Staraniom gwardiana Czesława Bogdalskiego w rokach 1799-1902 przebudowano zniszczoną seredynę kostela. Dobudowano też tołdy monumentalną apsydę i prawdopodobnie tołdy też w kapliczu Jana z Dukli. Przebudowano muzyczny chór i wywedeno kolumny wydzielające ołtar od chramu wiernych. Budowli toty zaś mocno wytrpili w późniejszych rokach w czas wojennych podii, ale poważniejszy remont przeprowadzono aż w 1954 roku. Roboty zosereżono hołowni na elewacjach i dachach chramu i monasteria. Kińciom 60-tych roków przeprowadzono konserwację polichromi w bicznych nałach, a w 1990 roku odnowiono polichromi w ołtary i hołownym chramie wiernych. W rokach 1920-1922 odnowiono elewacyjny kostela i przeprowadzono kompleksowy remont dachów i baniok łeż z wymianą pokrycia z ocynkowanej blachy na miedzianą. Obszar, w jakim znajduje się kostel, monaster i gazdyjskie prymonasterskie budynki, ogrodzony jest kamiennym murem z bramami. Kostel z przyliegającym do niego monasterom popierza wielki podworec. Kostel jest zwerniony ołtarią na północną stronę. Jest bazylikowym kostelem trynałowym z częścią ołtarną o tej samej szerokości, co hołowna nała. Ołtar zakończony jest piłkolesystą apsydą, biczny nałysód o połowę uższy, a na ich przedłużeniu, od północnej strony, pomieszczono zachrystię i wspomnianą kapliczu Jana z Dukli. A od południowej pomieszczono prytwór, sięgający poza ściny bicznych naw. Bryła kostela zdominowana jest przez dwie łeży zwieńczone hełmami. Chram wiernych wkryty jest dwospadystym dachom, a biczny nawy płoszczynowymi dachami. Biczny nawy mają wysokość połowy hołowny nały z dwoma wieżami dobudowanymi na ich przedłużeniu. Kostel wymurowano z kamienia i cegły. Dach wkryto miedzianą blachą. Hołowna ścina kostela rozplanowana jest symetrycznie, ma trzy osi z wieżami po obu stronach i szczytem po seredynie. Frontowa ściana jest trzypowierzchowa, rozdzielona kompozytowymi pilastrami, jakie spierają bel kułania. Między nimi zaś pomieszczono uskokoły dekoratywne paneli. Dodatkowym przykraszeniem są jeszcze wyglady z bogatym obramowaniem, gzymsami i wykończeniem. Reszta ścieni skromniejsza, rozdzielona lem pilastrami podtrzymującymi gzyms. Seredyna ścien wkryta jest polichromią, w bicznych nałach ornamentalną. Autorem polichromii w hołowni, nawi i w ołtary jest Antoni Popiel, lwiwski malar. Wyposażenie kostela jest bogate. Czas jest renesansowego z przybliżną 1900 roku, a czas rokokołowo. Przyliegający do kostela monaster wozneseno na planie prostokuta. Składa się z trzech dwoczastiowych krył i schidniego jednoczastiowego. Wszystkie części zgrupowane są dookoła prostokutnego patio. Budynek wkryty jest

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku. Deż się podziła. Deż twoje kryła, bratczyku. Deż twoje kryła. Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwieracza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała, deż twoje kryła, bratczyku, deż twoje kryła. Tołdy iszczy w dobie kremenia kresanoho, wsim po drodze było, dawał jest im ogen życia horijucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszko śpiewał. Nad stepom wran kriacze, z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.

Hej, witam Głębki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Salem FM.
1: Jest wtorek, 30 junia 2023 roku, a na noviny rady Salem FM prosit Olena Stefanovská. W niedzielę 28 czerwca junia w Użhorodzkiej Grekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się tożsłynna liturgia z nagody 25. rocznicy ogłoszenia zabłażennego świeczennomuczennika Teodora Romżu, mukaczewskiego episkopa. Głowną służotelą był preoświeczenny władoka Teodor Macapuła, mukaczewski jeparcha. W jednoznym służyły i preoświeczenny władoka Niel Łuszczak, pomiczny mukaczewski episkop, episkopa rusyńskiej tradycji, wysokoproświeczenny władoka Filip Kocisz, archiepiskop i metropolita Hajdudorożski, głowa madziarskiej grekokatolickiej cerkwi i preoświeczenny władoka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Beatyfikacja błażennego świeczennomuczennika Teodora Romżo prochodziła 27 czerwca junia 2001 roku w Lwowie w czasie wizyty świętego ojca Joana Pawła II na Ukrainie. Prestnik błażennego Teodora był pierwszy poklikany na 1 listopada novembra na Den Kolivmer, ale w 2008 roku na wniosek mukaczewskiej eparchii był przeniesiony na 31 żółtnia oktobra z duszpasterskich przyczyn. Dneska, 30 czerwca junia, jest pośredni dzień wstawu formy przysutności sztuka lemki u karpackich rusyniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja była dostępna od 17 sierpnia januara tego roku i przez 6 miesięcy cieszyła się prewielkim zainteresowaniem i przywitała tysiące gości z wielu dyrżaw. Mogliśmy na niej znaleźć robotę tak profesyjnych, jak i nieprofesyjnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madziar, Cywilnicznej Ameryki. W ramach wystawy organizowane były serii lekcji, warsztatów i dyskusji. To bardzo ważna wystawa, jaka wpłynęła na to, że rusyńska sztuka i rusyno stali jeszcze bardziej widno w suspielnym i nielem dyskursie. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy pracowali nad tą wystawą, a przede wszystkim kuratorowi, doktorowi Michałowi Szumko, jaki od początku do końca na wielu frontach mocno borał się, żeby formy przysutności były zrealizowane. W sobotę 4 lipca juleja w ruskiej bursi w Korleciach projde świadkowanie 35 dnia reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa, a też 15 dnia Rady Salem FM. Pierwsze o godzinie 11.30 w kaplicy na Świętej Góry Jawir będzie bohosłużenie w pamięć błażennej pamięci Bohdana Gambala. Pak o 18 godzinie planowana jest prelekcja profesor Anna Muj z Oślewskiego Uniwersytetu pod nazwą Ruch etnoregionalistyczny na Górnym Śląsku – proces narodotwórczy czy sprzeciw wobec nacjonalizującego państwa. Po prelekcji o domasz. Zapraszamy wszystkich ochoczych wziąć uczest w świadkowaniu. Od 11 lipca juleja do 31 sierpnia augusta w grekokatolickiej cerkwi Świętych Kosmo i Damiana w Portnom i Mazierskiej Zagorodzi Włosy będziemy obzerać wystawę Laurodyczko pod nazwą Haftowany po swojemu. Wernisaż odbudzie się w sobotę 11 lipca juleja o 15 godzinie w cerkwi w Portnom. Wystawa przedstawia grafiku i tyflografiku. Praca przygotowana tak, żeby mogli być przyjmowane nalem wzorom, ale też dotykom. Artystka bere inspiracji z tradycyjnego lemkiewskiego ornamentu i woszyłanko, tworiaczo współczesnej interpretacji narodnej sztuki. Ekspozycji prezentowane będą w Portnom i Włosy, dwóch miściach silno związanych z lemkiewską kulturą. W każdym z nich wskazane będą inne prace artystka. Razem tworia to niejedno opowiadanie o hafcie, pamięci i tradycji.
0: To były nowiny Radia Salem FM.
2: Prejď i ty na rusenskou vatru. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warhart z zachodu ze swoją audycją Tam w chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedziwsku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok Lemnianiowej chyży barz mi żal. Zapraszam do słuchania besidy. To teraz idziemy do szkoły. Chodziliście do szkoły? Czego jste się w tej szkole wczyli?
1: Ja chodziła do szkoły do pierwszej klasy, jeszcze jak im zaczęła chodzić, to jeszcze na tabliczkach pisali my. Nie tak długo, ale jeszcze my pisali. Na tabliczki i zmazali do mnie zadania, potem zazi tak było. To było tak jakby z pół roku, ale ma, albo jak tak kurs. Ale my się wczyli tak. Polskiego, mieliśmy polską kniżkę i mieliśmy lemkiewską, elementarz, tak się zwał. No i z tych dwóch, no i rachunki. To było w pierwszej klasie i w drugiej.
0: A to elementarz, to na pewno był lemkiewski?
1: Lemkiewski, po lemkiewsku było pisano, ale był i polski.
0: A to nie było przypadkiem ukraińska jakaś kniżka?
1: A jak było napisano na niej, tam widzicie, nie znam. Elementarz, tej. Ale po lemkiewsku my czytali, tak my czytali jak gadamy. Nie czytali my tak inaczej, tak jak gadamy.
0: Nie czytaliście po ukraińsku, tylko czytaliście po lemkiewsku?
1: Tak, po lemkiewsku.
0: Po swojemu?
1: Po swojemu. No i rachunki, a w czwartej klasie aż my się wczuli historię. A nic z niej nie znam, z tej historii, bo to takie pamiętate... było za wojnę.
0: A pamiętate choć do jakich wierszyk, jakiego jesteście się wczuli w szkole?
1: Tak już pamiętam, ale to już nie poskładam.
0: A spróbujecie
1: na to? Pilny koni i komacha. Pilny koni i komacha, koni koły życia myły, śpiło wesnu, litociły, aż nas piła i zima ochranusza, że nie ma. Ni listoczki, ni pachuczych korynciów, jakże mnie zimowaty seret pustoj chaty. U sąsiedia była słacha, zapopadliła komacha, w niej ściny pełne błodni, i komory jak wysokie mają chyba na 3 roki. Tylko znam.
0: A jeszcze do jakiej pamiętacie?
1: To chyba trzeba było przypomnieć, żeby Kuściak znał, to takiem to znała, ale to nie pamiętam tak, żebym... Tato wczuli, my się wczuli, bo na pamięć my się wczuli.
0: Właśnie tak, bo chcę właśnie dojść do tego, czy wy się naprawdę wczuli z lemkiewskiej kniżki, czy z ukraińskiej kniżki. Wtedy mi łeż mi duże powieść.
1: A wierszyk jak się wyszło?
0: No, tam są takie słowa z ukraińskie niekotry.
1: No to są, bo ja znam tak i tak im pasowało, jak ja to nie znam, ale tak jak z elementarza, tak mama idzie do cerkwi, tato idzie do lisa, tam Marysia, czy tam jakie było pasowało, idzie do szkoły. No, tak było pisano.
0: To było tato, a nie nianio?
1: Tato. To tak by to gadali.
0: I kilku roku jesteś wczoraj w szkole?
1: W pierwszej klasie rok, w drugiej klasie rok, w trzeciej klasie 2 roki się siedziło, a w czwartej się siedziło 3 roki, bo się wczuło szybkoło 7 roków, ale tak to tylko było klasy, tylko przeszedł z czwartej do czwartej, ale drugi rok, no i trzeci zaraz i wyszedł.
0: A tak to wyglądało?
1: Tak to wyglądało.
0: Dobrze jste się wczuły?
1: Ja się tak bardzo dobrze nie wczuła, bo mi nie było tak bardzo... Sestra moja się wczuła dobrze, tak lepiej się wczuła, a ja się tak nie wczuła, bo... Ja znam, mnie bardziej interesowało, żeby doma zrobili, żeby my zgrabali, żeby my posadili, żeby my pokopali, żeby my byli z ludźmi, tak z mamą, żeby mami pomagała i tak było, wiecie, to. A wczyłam się, że to przechodziła i to, ale żeby tak aż mnie bardzo interesowało, żebym chciała się wczuć i to nie.
0: A rodzice was nahvarjali, ta ide mariš, ide majš do školy?
1: Rodiče ne nahvarjali, bo to i ne bylo i nijakoj okazii tolde, vojnu, jak ja chodila do školy. Nič. Не було так, ані то ти на учителі так не пильнували барс, бо то знати то було швидко таке то. Війна то було, переяти було війном. І так же, як і сестра, так, ну але потім ту, як ми приїхали, то вона пішла на курс, а я нігде не йшла вже. Мам газди у курс.
0: А як ви все вспоминаєте ту війну?
1: A ja si spomínam za tú vojnu, znáte, ja nezaznala bídy, bo byli rodiče, byli, nebylo mi bídy, len strach bol. Bo tak chodili i banderovci chodili i všetko chodilo. I Nímci chodili v den i zabírali ľudia sa chovali. No i što? До навчительки ходила спати за 2 роки до школи, бо сама була пані, боялася. То по мене ходила, так школа була від нашого дому, як там, до тамтого.
0: То я... За дорогом?
1: Ні, на ті самі. На тим самим до рівно так.
0: А, ну, по тій самій стороні, тільки так недалечко.
1: По тій самій, але так, як до тамтого дому. І вона все ходила по мене вечір, вже спати в мене йшла. То я за 2 роки в неї спала в ніч. Ще сама бояла. Ну і колись раз прийшли руски вже. Już Niemcy, to już Ruska byli, to widzieli to dwóch Ruskich, że ona sama, a byli Ignas, to te Ruska w rodziczach, i potem za nią. Ona nie pierwała z domu, a jeszcze była w Brunarii, wernuła się, głodna była, i powiedz, Marijka, ona tak gadała bardziej z Ukraińska, bo ona była nie z Ukrainy, ale z tych sił gdzieś z góry tam. Znałam, jak się pisze i z Nimku mamy, ale w sestry jest. Zabyłam.
0: Jak sobie przypomnę, to powiesz tak?
1: Nie przypomnę, bo zabyłam się często, jak się pisze.
0: No i co, to Ruska pisze za tą nauczycielką, tak?
1: No i ona do niania powiła, jak wychodziła, powiła, żeby ich zatrzymali, żeby ona się żyła. Bo ona już widziała, że mają ochotę na nią. To były Ruski toty. I oni, nasi chłopi, ich tam poczęstowali, pohostili jeszcze, posiedili. І ми акурат, вона акурат і місті дала, щоб я ще не вечеряла, і сама, і жила, і раз-два, але я така ще глупа була, я ще не знала, що такого. І вона вікно заткала коцом, а мене за кафель так стояв, що таке, отак і було прещен дюра. За кафель, а уж кобили постелені. Вона повідомила, ми ще Марійка сховаємо, бо вони ту будуть дуркати. І так було. А вона ще сховала до шафи, а мене за кафель. І гнет то було, та якби знала, що вже будуть виходити. І гримають, так гримають. До двері, так, потім гримали так, то гримали так, а потім кольбами гримають, уж так б'ють, фест. Ну, але ніч, потім світять до вікін. До одної покою, до другого, бо то як тут. Вікна від дороги, від подвір'я було, з кухні. І я почав плакати. Вона казала, Марійка, не плач, бо вони тут не прийдуть. Я лем, що нас заб'ють, то тому що боялася, що нас заб'ють. Карабини мають чітко, ну, боявся чоловік і такого іще.
0: А кілько сте мали в тому років?
1: Ну, так кілько мав років, ну, так, іще I z czym do szkoły chodziła. A pierwsze dzieci takie nie były jak dneska. Pierwsze dzieci były dalsze się wczyły. Takie nie były mądre.
0: I... A niania o mama się nie bojali was pustyty z tą nauczycielką, żebyście iśli do niej do chyży?
1: Nie, bo jak były to tak bandy, to oni mali taki sygnał. Tak dzwonk si porobili suši deš, to jednem do drugego dzwonił. Jakby prišli do nas, to ja potiahła za motuzog i tam dzwoniło, to tam suši deš znali. To oni już dzwonili. Tak dzwonili. No takie było, no. I zresztą powiedział, że... Aha. A potem zaczęli strzelać i krzyczeć. Пускай бо застрелю, кричат, пускай бо застрелю. І наші хлопи, і стрико, і няньо, вийшли з дому і пішли за ними до школи і попросили їх, що вона пішла до Брунари. Немає вдома, щоб не дуркали і не стріляли. No i tak potem, ale proklinali tak, jak pod wiknom, jak czort. I pišli, tak nas wyszli. I my potem pišli spać do nas, na pec. Spali my już do rana na pec. Ona gada, jak oni się wernut, na nas postrzelają. No i tak byli ruski.
0: A wernujemy się jeszcze do Niemców. A jak wy pamiętacie to czas, jak byli Niemcy jeszcze w Brunarach? Bo tam kopali jakie rowy, okopy?
1: Okopy kopali w Brunary, to ja nie była w okopach, ale no czuwali nas ludzie, że iśli z tych sił z góry, no to no czuwali niekotry, bo to było daleko chodzić i na wieczór tylko świn napisze i nazad, żeby zbył na godzinę.
0: Od kotry godziny musieli już tak kopaty?
1: No tak, iśli jak tak, było w jesieni i zimą, to jeszcze trzyma była. Już wychodzili z domu. Jeszcze było ciemno. To może o 6 godziny nie znam, 2 dni nie znam, bo w okopach im nie było. A do Niemiec, co i mali...
0: A wasze nianio chodili do okopiu?
1: Nie chodili, moi nianio byli żółtusom. Lem rozkazati mužili i ich byli za to. Kazali mlinči, żeby to te kamieni ludzie pobili, bo już nie było to wszystko znam. No i ňaňo nie chcieli ja w sušida. Ohłosili to, żeby pobyty. No tak to choć jakie pobył to i z toho i z brusa kamień rozbił, no, żeby im było, że rozbił. No, każdy się ratował. No. Znate, jak jest bida, to jest bida. No i ňaňo nie chcieli rozbity. Jak jadit, że akurat włożli i mlinę zjezdną. No. No to jeden desytrel już ty pomiędzy sąsiedem, żeby umowali. I nie chcieli. A my byli z ňaňom, tak my pішli, jak dziewczatiska, no dzieci tak wekszata, Niemiec jeszcze tak nie. I ňaňo nie budu dbyti, naj si rozbije sam gazda. A win, jojo, to duła był, taki jak antykryst. Ja skoczył, jak wziął kolbę, to karabin, to tym grubym tym kolbom, jak ich tu rypnął po głowie, krow ich zalała na ucha, na nys, krow idzie, my zaczęli płakaty, ryjączali my, to nas potem wygnał, a oni jakoś, ja nie wiem, ci sami stali ci ich dwóch, to nie widziłam, to nie powiem, ale jak krow wyszła, to widziła, tu rozbił im to. Tu, gdzie się ich wdarił. I potem każe byty. Jak stali, to potem byli. Potem rozbili ten kamień. Ale go rozbili tak, jak chce. Rozbili go, bo aż widzą. Rozbili go na dwoje, a on jeszcze każe raz. A oni gadają, to jak będzie mógł? I tak nie będzie mógł, bo już jest rozbity. A potem Janio jeszcze w drugi dzień się jak zbyli obruczą ten kamień i tak, że stisli silno i ulezli do potoka i tam my chodili mołoty muku, bo nie było inczego rady. Takie było. Toto pamiętam dobrze.

0: 1,
1: 2,
2: 3. 3 świta. Večerom.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na 3 głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: 3 świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program 3 świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Dobrý večer, Doroslač, Radio LMFM, vítam v horiačej vytorok, ďalšie horiačej, nič tu nažal nezmíjať. No, mi už to tak preškáčať, dúmam, že nelen vy, ale i vám, takže no, vítajte kolo sluchania dnešného decej 3 švíte. Ale máme 31 červča, tíšime sa z toho, že v kince lito, pravdivé lito, choc mohol by kus sa uspokojiť, što pravda včera polało bardzo w okolicach Lubina, Lichnici. Tak się chwila jeszcze nie zmieniła w innych częściach Polski. Zapowiadają furt buri i na Lemkowinu. Nadziejemy się, że długo przyjdzie też kusi się takie świższe powitria. No dobry, dorosłacze, zaczynamy nasze dnešnie wysyłania Triochwitiu. Dnes bisiduje do was Sewerian Kosowski, priamo z wrocławskiego studia LEM FM.
1: Wieczór z radiem LEM FM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Dobra, slacze, zajdźcie na nasz portal MFM, my z Kincią Misiacia ne zwilniamy. Oczywiście dalsze dla was prenosymy świżowisty, czytajcie to, toż to tam jest. A, dumam interesny tekst, to medżeń trzyma tekst o debati w Warszawie. Tekst autorstwa Natalii Małeckoj-Nowak, która też była uczestniką jak raz tej debaty w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeju 25 czerwca 2026 roku. To taka debata, jaka była podsumowaniem do dnes jeszcze wystawy, która tam w tym muzeju była, znaczy się sławna wystawa sztuka Lemkiów Karpackich Rusyniów formy prysutnosty. To ta wystawa już hneskę była zdemontowana. Widziałem znymkę od kuratora wystawy doktora Michała Szymko, jak raz wskazywał, jak obrazy, to te wszystkie prekrasne twory i współczesników, i naszych predków były już pakowane do skryń i będą odsyłane tam od kale. Przyszli do Warszawy. No ale sama wystawa zapisała się już w historii Lemkiów, dumam w historii Polski tak samo, bo była to pierwszy raz tak wielka wystawa i przede wszystkim w dyrżawnej instytucji, jaką jest Dyrżawny Etnograficzny Muzej w Warszawie. Także to ja zachęcam, żebyście sobie ten tekst jak raz przeczytali.

0: Dobre slovače, ja do vás vertam, teper by bolo dobrý, keď by sme sobi dašto z našeho lemkivského rusinského kalendárium povíli. No tak pozeráme do tej kartky i smotríme, što tu dnes máme z lemkoviny. Z lemkoviny, na žal, nič ne vidžu, no ale môžeme sobi povisti tak. 30. červča 1902 roka v Užhorodí sotvorené bolo akcijné družstvo UNIO, ktoré vydávalo rusinské knihy i periodiky. No i popravdě, dorogé sluchače, to tylko z toho našeho dnešního rusinského kalendáriu.
1: Mý táto nazval se Chválek, Ivan Dmitrovič. Neznajom. Paráška. Astrykov Vasil. Tato mali tak hrebena, šo vivci strehli, mi skubali i prijavo še i robilo še sukno. A z toho sukna robili huňke takvo. Huňke. Varili kisalicu. Ну, добре. Večírky robili тут. Може i fotografie десь є.
2: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
1: Ага, добре.
2: Будуть вас люди чути по чимось віти.
1: Що ви кажете? Шовик.
2: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
1: Добре, хто буде слухати, то буде.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, Vera Boże.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiem, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Dorosłacze, ja się odzwamy pomaleńkę praszczam. To był ostatni peredwakacyjny program Trioświt i udne z 30 czerwcia, a jak znate, my w Lipce sobie w Radiu Lem FM kusi się tiż urlopujemy, kusi się sobie robimy swobodno od toho żywego wysyłania. To znaczy, lem tiłko, że poprawdzi Trioświt już czerwiec Lipec nie budę, ale będą inne programy, a w sierpniu do was wernemy z takim licznym wysyłaniem. Bezminno będziemy dla was pisać, bezminno będziecie mogli czuty nowiny Radia Lem FM. Wszystko to, co czerwiec wakacji będzie się działo, będziemy dla was przynosić, a dużo się będzie działo, bo oczywiście period wakacji to period powiązany z naszymi lemkiuskimi, rusińskimi plenerowymi podijami. Dużo toho jest, ja oczywiście zaochoczam do tego, żebyście brali uczest w 15 rosyjski watri w małym Lipniku, no i w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia na 46 lemkiuski watri na Czużyni w Michalowi, jako i jajem organizatorom, no a organizatorom takim organizacyjnym jest oczywiście Stowarzyszenia Lemkiu. Także to, dorosłacze, żałam wszystkim przyjemnego lita, dobrego lita, dobrych wakacji, no i do poczucia już takoj neodołha. Dobranicz, był z wami Severian Kosowski.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Včera, dneska, zaran, Klem FM. Klem FM.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo macie pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna był bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

Вечер з радіом Лем ФМ. Ден з радіом Лем ФМ. Лем ФМ наживо.

Lem FM 106,6 Горлечі, 103,8 Полковичі. Lem FM to Twoje Radio.

nocy miłości. Niedojrzałe grono, wzięto nas tu Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze od wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

slzu celkom bez soli na tovar príde.